shi yake alama cewar wannan musulmi ne ne yin sarki. To saboda haka waɗannan su waɗanda za su fara wannan gaisuwar ta zafiyar sama.